0: kandhani kok. Lagu Salatullah lirike sip. Yo prawong.
1: Alhamdulillah, aku seneng nek kontokku wis tobat.